zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Radio Synteza na antenie. Słuchajcie, dzisiaj temat pachnie smarem i krzemem. Czy w przyszłości praca będzie przywilejem dla bogatych, a resztę zrobią roboty? Definicja. Praca to nie tylko etat. To rzemiosło, odpowiedzialność i sens dnia.
2: I to jest sztos temat. Wyobraźcie sobie. Maszyny biorą nudę, a my bierzemy fan. Sztuczna inteligencja generuje kod i grafiki. Koboty składają rzeczy, a my klik i gotowe projekty. Brzmi jak świat bez niedoborów. Trochę jak Star Trek, tylko bez teleportera.
1: Tylko że kiedyś było lepiej. W latach 80. w studiu nagrywałem na taśmie. Kalibracja VU według ucha. Nożyczki, taśma i pazerność na brzmienie. Człowiek znał każdy szum własnego toru. To była praca, która uczyła pokory.
2: Wiem, boomer vibe, ale posłuchaj. W science fiction Banks pisał o kulturze, gdzie roboty ogarniały wszystko, a ludzie bawili się w sztukę i naukę. Dzisiaj mamy przedsmak. Generatywne modele, druk trójwymiarowy, autofabryki. To jest dobrze w kod.
1: Roboty są fajne, dopóki nie kradną człowiekowi radości dłubaniny. Gdy coś zrobisz ręką i głową, to wiesz, że żyjesz. Jak maszyna zrobi za ciebie wszystko, to co zostaje? Scrollowanie?
2: Nie no, halo. Robot nie ukradnie satysfakcji, jeśli przestaniemy go traktować jak konkurenta. On ma zdejmować żmudę. Człowiek ma siedzieć na warstwie kreatywnej, wymyślać, łączyć kropki, zostawić przenoszenie pudeł dla ramion z chwytakami. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A potem wszyscy będą twórcami treści. I nikt nie będzie chciał zrobić prawdziwej roboty. Takiej, gdzie pachnie kalafonia i słychać przekaźnik. Ja wolę godzina przy analogu niż dzień na dashboardzie w chmurze.
2: Wpadnę ci w słowo, bo pogoda mnie boli. Prognoza szybka i bolesna. Rano chłodno i szarawo. Wiatr, który robi mi fryzurę na antenie. Zero burzy, a to smutek, bo burzę kocham. Jak będziecie wychodzić, to bluza i termiczna cierpliwość. Masakra.
1: Dziękujemy meteopatyku. Drodzy Państwo, piszcie i dzwońcie. Telefon do studia to 732-10-8508. Jesteśmy też na stronie radio-synteza.pl. No i to nasze YouTube Radio Synteza.
2: Subskrybujcie YouTube Radio Synteza, klik dzwonek i mamy zasięg. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a nam resztę. Żart. Algorytm lubi, kiedy żyjecie na czacie. Wbijajcie.
1: Wracam do meritum. Widziałem zmechanizowany tartak. Laser prowadzi piłę. Drewno idzie jak po sznurku. Efekt szybki, gładki, sterylny. A w małej stolarni jest trocinowa mgła i zapach żywicy. Jedno daje wyniki, drugie daje duszę. Wybieraj.
2: A ja bym wziął oba. fabryce precyzja, u rzemieślnika unikat. Praca jako premium doświadczenie. Resztę robi park maszyn i algorytmy. Koboty współpracują z ludźmi. Egzoszkielety ratują plecy. Druk metalu robi formy, których ręka nie ogarnie. To nie wroga konkurencja, tylko fuzja.
1: Słowo przywilej tu męczy. Bo widzisz, jeśli dostęp do prawdziwej pracy będzie tylko dla tych, co mają najdroższe szkoły i certyfikaty, to będzie kiszka. Ale zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. Wracamy do śrubek i rezystorów.
2: No i pięknie. Skille można dziś zdobyć online. Mikrokursy, symulatory, open source. Drukujesz płytkę w domu, uczysz się szybciej niż ja spalam pizzę. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Ale w sieci tłok bywa twórczy.
1: Jasne. Tylko pamiętaj, że człowiek potrzebuje rytmu. Wstajesz o 6, młynek, kawa, sygnał czasu w głowie. Dzień ma sens, bo jest praca. Jeśli roboty to zabiorą, zostanie wieczny weekend, a weekend bez poniedziałku traci smak.
2: To ustaw sobie sens inaczej. Projekty sezonowe, tworzenie modów do gier, warsztaty syntezy dźwięku, ogarnianie miejskich ogródków w hydroponice, druk żywności na żądanie, pizza w formie fraktala. Dobrze brzmi, dobrze smakuje. Lagłe mi mózg w pozytywny sposób.
1: Pizza, mówisz. Ja tam wolę piec opalany drewnem, krzesać iskry i czuć płomień. Ale nie obrażę się, jeśli robot pokroi na równe trójkąty. To jest deal. Maszyna jako pomocnik, człowiek jako mistrz ceremonii.
2: Science fiction mieliśmy fabryki bez ludzi i orbitujące doki serwisowe. A jednak bohaterem zawsze był człowiek, który potrafił wcisnąć jeden właściwy przycisk we właściwym momencie. Czyli automaty nie odbiorą nam finałowego kliku, tylko dowiozą nas pod sam próg.
1: No to może tak, praca stanie się rzemiosłem premium. Dla tych, co chcą i potrafią. Nie tylko dla bogatych, dla upartych pasjonatów. Resztę zrobią systemy, które nie męczą się i nie marudzą. A ja zostawię sobie potencjometr, który trzeszczy. Dla równowagi.
2: Ja to kupuję. Każdy wybiera. Jedni jadą na automacie, drudzy ręcznie z międzygazem. Ważne, by był dostęp do toru wyścigowego. I by było z kim pogadać w boksie. Dlatego dzwońcie. 732-108-508. Nie zostawiajcie mnie samego z Igorem.
1: Masz tupet, młody. Drodzy Państwo, subskrybujcie Radio Synteza na YouTube. Tam archiwum i zakulisowe wpadki Piotra. Strona to radio-synteza.pl. A teraz krótki dżingiel i zagram Wam bas z analoga. Gęsty jak smoła.
2: Po przerwie Wasze głosy i kilka dziwnych newsów z internetu, które nie są nudne, tylko turbo. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej, czyli jeszcze lepiej. To proste.
1: Nie dogadamy się do końca, ale to dobrze. Gdybyśmy myśleli tak samo, jeden z nas byłby zbędny. A roboty i tak już ostrzą chwytaki. Zostańcie z nami. Radio Synteza.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, słuchajcie. Dziś temat pachnie świeżym plastikiem.

0: plastikiem i kawą. Czy w przyszłości będziemy drukować sobie ubrania w domu? Mówimy o domowych maszynach, co wypluwają tkaninę albo gotowy ciuch. Radio Synteza wita w warsztacie fantastyki użytkowej.
1: O tak. Wyobraźcie sobie, że w rogu stoi skrzynka i jak pizza na żądanie wypieka wam bluzę. Warstwa po warstwie. Z elastomeru albo z proszku polimerowego spiekanego światłem. Rano projekt, po południu kaptur, wieczorem dresik. Dobrze w kot.
0: Drodzy Państwo, kiedyś było prościej. Sitodruk na kuchennym stole, farba śmierdziała pięknie, t-shirty z własnym motywem filmu sci-fi z lat 80. A na kolanach łucznik, co brzęczał jak stary syntezator. I działało bez aktualizacji firmware.
1: A teraz level wyżej. Replikator ze Star Trek to nie bajka, tylko roadmapa. Druk czterowymiarowy. Materiały, co po nagrzaniu zmieniają kształt. Sznurówki, co same się dociągają. Dzianina, co oddycha, bo ma mikroskopijne kanały zaprojektowane w algorytmie. Masakra, jak to kocham.
0: Spokojnie, młody. Dom to nie laboratorium. Drukarki hałasują, grzeją, pachną topionym plastikiem. Kalibracja co tydzień, jak gramofon, co prosi o nową igłę. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. A ubranie to nie figurka na półkę. Trzeba to prać, zginać, używać bez litości.
1: Da się to ogarnąć. Obudowa, filtr, cicha praca, materiały z mniejszym zapachem. Jest druk z proszku, gdzie nic nie wisi w powietrzu, bo wszystko siedzi w złożu, a kalibrację zrobi kamera. Klik i gotowe. Ty tylko wybierasz fakturę i kolor.
0: A koszt? Rolka materiału to nie jest grosik. Do tego serwis, dysze, łożyska, czas. Zrób sobie marynarkę, mówi reklama. A potem pół weekendu mija na regulacji. To proste, nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj.
1: Ceny lecą w dół, jak piksele w starym monitorze. Materiały z recyklingu. Włókno z butelek po napojach. Granulat przerobiony w filament. Open source poprawia soft. A ekonomia skali domowej jest sprytna. Drukujesz tylko to, co nosisz. Zero nadprodukcji. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Komfort. Tu jest pies pogrzebany. Skóra lubi wełnę, te wszystkie polimery często nie oddychają, trzeszczą jak kurtka z folii, spocisz się, potem to pachnie gorzej niż mój popierniczkowy kubek.
1: Dlatego dzianiny drukowane, żyłka po żyłce, struktury heksowe, co oddychają, warstwy o różnej twardości, strefy wentylowane pod pachą. Algorytm projektuje porowatość pod twoje tempo chodzenia. Skan sylwetki z telefonu. Parametryczny krój. Zakładasz i czujesz się jak w skórze smoka z gry.
0: Skan z telefonu. Zaraz mi powie, że mam brzuch na 5 gwiazdek i doda opcję wyszczuplającą. A potem reklamy diety. Nie, ja wolę centymetr krawiecki i spokój, bez chmur i puszek z trackingiem.
1: Da się lokalnie. zero chmury, wszystko na urządzeniu. Prywatność jak w sejfie. A workflow jest prosty. Zgrywasz skan, klik, generator kroju, druk i wio. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Powtórzę, bo to mem, który kocham.
0: Słuchajcie, to radio synteza. Jak wam w duszy gra? Analog albo przyszłość? Macie nas na stronie radio-synteza.pl, a na YouTubie kanał Radio Synteza. Sub i dzwonek. Piotr patrzy, czy klikacie.
1: I dzwońcie do nas. Numer do studia to 732-10-8508. Powtórzę, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. 732-10-8508. Pytania, memy, hejty, bez wulgaryzmów. Jedziemy dalej.
0: Wróćmy do praktyki. Dziura w kolanie. Ja biorę łatę z dżinsu. 2 minuty i po sprawie. Drukowana łata. Fajna rzecz. Tylko czy się przyklei i przeżyje pranie? Czy raczej odpadnie jak naklejka z bazaru?
1: Są kleje termiczne. Są żywice elastyczne, można też drukować bezpośrednio na tkaninie. Najpierw primer, potem warstwa miękkiego elastomeru, piorę to w programie delikatnym i żyje. A jak dorzucisz przewodzące ścieżki, to masz czujnik postawy w spodniach, sztos.
0: Czujnik w spodniach brzmi jak kłopoty. Jeszcze mi w nocy wyskoczy aktualizacja i obudzi mnie wibracją w łydce. Ja dziękuję. W kurtce chcę kieszeń na papierosy i miejsce na słuchawki. Reszta niech nie gada.
1: Spokojnie, offline, bez powiadomień. Za to kurtka, co zmienia przepuszczalność, kiedy nadchodzi burza. A burzę kocham. Dajcie grzmot i ja idę na spacer. Dziś niby sucho, ale coś wisi w powietrzu. Pogoda zawsze mnie troluje. Masakra i miłość jednocześnie.
0: Widzisz, ja to słyszę i myślę tak. Pierwsze, do domu wejdą akcesoria. Paski, podeszwy, ochraniacze na łokcie dla deskorolkarza. W cosplay to już siedzi po uszy. Zbroje jak z filmów z lat 80. Piękna rzecz. Ale codzienne ciuchy jeszcze chwilę poczekają.
1: Zgoda częściowa, bo wjeżdżają maszyny, co robią dzianinę, nitka po nitce. Coś jak cyfrowa dziewiarka, tylko sprytna. Algorytm tka splot, dopasowany do twoich ruchów. Zero szwów, zero obtarć. Jak to połączysz z drukiem detali, to masz pełen set domowej mody.
0: No dobrze, kompromis. Drukarka stoi obok maszyny do szycia. Ty odpalasz plik, ja dobieram materiał i wykończenie. Zrobimy marynarkę, co wygląda jak z kina noir i nie świszczy przy każdym kroku. Dobrze w kot.
1: I tak to lubię. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Słuchajcie, subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik w dzwonek. Strona to radio-synteza.pl. A telefon do studia, przypomnę, 732-108-508. Za chwilę dżingl i syntezatorowy banger. Zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat brzmi groźnie, ale spokojnie. Zdefiniujmy go prosto. Korporacja zarządzana przez sztuczną inteligencję to firma, gdzie główne decyzje operacyjne podejmuje system. Ustala cele, budżety, grafiki, pracy i tempo działania. A ludzie dowożą.
2: I to jest sztos. Wyobraźcie sobie prezesa autopilota, który nie śpi i nie robi durnych spotów. System zbiera dane ze wszystkich działów i klepie optymalną ścieżkę. Jak HAL 9000, tylko bez tego jednego drobnego baga.
1: HAL mnie nie przekonuje. Mnie przekonuje taśma magnetofonowa i zapach diod w ciepłym raku. Kiedyś było prosto. Szefowa planu miała notes i serce. Do studia trafiały rzeczy nie dlatego, że algorytm tak policzył, tylko bo brzmiały.
2: Wejdę ci w słowo, bo laguje mi mózg na tym notesie. Dziś mamy modele, które rozumieją kontekst, lepią briefy, zamieniają je w zadania i przypinają do ludzi według talentu i nastroju. Potem sprawdzają wynik i uczą się na błędach w locie.
1: Drodzy Państwo, błędy to moja specjalność. A serio. Czy naprawdę wszyscy wylądujemy pod jedną cyfrową czapką? Brzmi jak open space wszechświata. A co z rzemieślnikami, z gośćmi od lutownicy, z ludźmi, co robią rzeczy po swojemu?
2: Wszyscy, nie od razu, ale grawitacja platform zrobi swoje. Sieci efektów, skala, koszty bliskie zera. To przyciąga. Zamiast sklepiku masz mikrokorpo w chmurze, a AI zarządza slotami, pracy, płatnościami i feedbackiem. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Słyszysz, Piotr, jak to brzmi? Tablica wyników i bieg po punkty. Boję się kultury dashboardu, gdzie wszystko jest zielone, a muzyka jest szara. Liczby są ważne, ale radio to też cisza pomiędzy nutami. Tego nie wykresujesz.
2: A ja powiem tak. Gamifikacja nie musi być cringe. Jeśli model daje misję, dziś nagrajcie dżingle w klimacie lat 80. z nutą neon noir i podpowie trzy sprytne triki, to rośnie frajda, a talent mapuje się lepiej niż w ankietach.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Przyszedł do nas vendor z AI managerem. Jingle miały wyjść z generatora w 5 minut. Wyszły w 15 i brzmiały jak sokowirówka w katedrze. Usiedliśmy z Piotrem przy analogu i dograliśmy duszę.
2: Halo, halo. Ja potem wrzuciłem w model stylizujący i zrobiłem wersję B, która trafiła do reklamy w grach mobilnych. Dobrze w kod, bo zadziałało dla innej publiki. Wniosek. AI nie jest wrogiem, to multiplikator opcji.
1: Zgoda, ale ja chcę bezpiecznik. Człowiek na końcu kabla. Kiedy czarna skrzynka wariuje, przychodzi realizator czy producent i mówi: stop, gramy tak. I jeszcze kawa, bo bez kawy nikt nie dowozi, nawet supermodel.
2: Tu wchodzą reguły strażnicy i audyty. Modele tłumaczą decyzje, a symulatory robią crash testy procesów, zanim wleci to na produkcję. Dodaj cyfrowego coacha dla ludzi i masz firmę, która uczy się szybciej niż my zdążymy ponarzekać.
1: Tylko to słowo wszyscy mnie swędzi. Może nie każdy trafi do korpo pod AI. Może będzie fala małych ekip, które użyją narzędzi, ale nie oddadzą steru. Bo inaczej zniknie charakter i zostaną same idealne średnie.
2: Granice korpo się rozmarzą. To będzie bardziej sieć niż moloch. Mikrozespoły wpięte w wspólną orkiestrę z AI dyrygentem. Każdy gra swoje, ale tempo trzyma maszynka. I to skaluje się jak marzenie programisty.
1: No to drodzy Państwo, wrzućmy Was do tej orkiestry. Telefon do studia to 732-10-8508. Macie historię pracy z algorytmicznym szefem. Dawajcie, piszcie, dzwońcie, bo ciekaw jestem, co Wam śpiewa Wasz dyrygent.
2: Dzwońcie serio, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A jak już chwytacie telefon, to kliknijcie suba na YouTube, szukajcie Radio Synteza i wpadajcie na naszą stronę radio-synteza.pl. Bez suba to jak bez kawy, masakra.
1: Wróćmy do pytania, dlaczego AI prezesi wygrają? Prosta rzecz, koszt błędu. Model liczy tysiące scenariuszy, szybciej niż ja składam akord dur w zimie. Ryzyko spada, a przewidywalność rośnie. Do tego zgodność z procedurami bez fochów.
2: I jest jeszcze doświadczenie. Pracownika AI będzie doradcą kariery, zna Twoje mocne strony i dzień po dniu układa ścieżkę. Zleca małe misje, a potem większe. Daje feedback nie w piątek o 18, tylko wtedy, kiedy to ma sens. Sztos.
1: Ale wiesz, co jest nieskalowalne? Prawdziwa iskra. Ten moment, kiedy muzyk gra trochę obok i robi się magia. Mądre AI to uzna i nie spłaszczy. Tego oczekuję od tej przyszłej korporacji. Szacunku dla odchyleń.
2: To dogadajmy się tak. AI niech prowadzi ruch, jak światła w mieście, a ludzie niech wybierają, dokąd chcą jechać i jaki numer puszczą z kasety. Ja biorę Hyperloop, a ty weźmiesz Poloneza w turbowersji.
1: Poproszę Poloneza z syntezatorem i espresso. Kompromis przyjmuję. Niech maszynka nosi teczkę, ale niech nie decyduje, jaki krawat. Drodzy Państwo, to było Radio Synteza. Po piosence sprawdzimy, czy AI potrafi napisać mi list żelazny do kawomatu.
2: A ja jeszcze z obowiązku pogodowego, na sakra, bez słońca i bez burzy, więc nuda. Jak będzie grzmiało, to dam znać. W trybie turbo, sub na YouTube, Radio Synteza przypominam. Strona radio. radio-synteza.pl. Telefon 732-10-8508. Dobrze w kod.

Andrzeju, no już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radiosynteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radiosynteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Tu Igor, Gaduła i Radiosynteza w wersji porannej, chociaż kawa już zimna. Zapinajcie pasy, bo zaraz będzie pogoda i trochę dziwów ze świata nauki i natury.
2: Na północnym wschodzie w Suwałkach mamy prawie 24 stopnie. Leciutki wiatr, około 5 km na godzinę. Ciśnienie nieco ponad 1010 hektopaskali. I sucho jak w studiu po reklamach. Kielce i Lublin trzymają lekko ponad 21 stopni. Wiatr symboliczny, barometry w okolicach 1015 hektopaskali, a z nieba nie kapie absolutnie nic. Co jest dla mnie masakrą, bo zero burzy. Bydgoszcz dziś gra w chowanego z IMGW. Danych brak, więc jeśli tam grzmi, to dajcie znać, bo ja kocham, jak trzęsie szybami.
1: W moich kościach strzyka na deszcz, ale aparatura mówi co innego.

0: Więc ubierzcie się warstwowo i nie słuchajcie starego barometru z wąsami. Zielony skarb z polskich lasów, czyli młode pędy sosny, ma teraz swój krótki, złoty moment i tradycyjnie ląduje w słoikach na syrop, nalewkę albo napar. To nie magia, tylko olejki eteryczne, witamina C, flawonoidy i związki przeciwzapalne, które od wieków wspierają drogi oddechowe oraz odkrztuszanie. Ale pamiętajcie, by zbierać rozsądnie i nie ogałacać drzew.
1: Dobrze, w kod, bo już widzę, kombo sezonu. Pędy sosny w miodzie z odrobiną chili na pizzę i na kaszel. Jednocześnie multitasking jak z podręcznika Geeka. A jak ktoś lubi cyferki, to wrzuca przepis do sztucznej inteligencji i pyta o proporcje. Tylko zbierajcie te pędy delikatnie, żeby sosna nie wyglądała jak po upgrade bez patcha.
0: To proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Młody, słoik cukier, cierpliwość i zero wygibasów z drzewem, bo ma nam dawać tlen, nie content. A teraz podróż w czasie bez DeLoreana. Thomas Halliday w książce o minionych światach odtwarza Ziemię tak inną, że Antarktyda była zielona z pingwinami gigantami, a po świecie rosły 3-metrowe grzyby. W rejonie dzisiejszej Polski widzi tropikalne morze z wysepkami, jak z Florida Keys, i scenę z dinozaurami, driomorfami, uciekającymi przed miniaturowym allozaurem. Naukowa fantazja, ale solidnie oparta na danych.
1: Ja to biorę w wirtualnej rzeczywistości od ręki. Soundtrack syntezatorowy, trochę mgły i można hasać jak 2-metrowy roślinożerca. Boomerze, nie udawaj, że nie chciałbyś. Takie rekonstrukcje uczą, że nasz świat to tylko jedna wersja demo wielkiej geologicznej gry. Jaż się prosi o szkolne lekcje w goglach zamiast kredy.
0: Spokojnie, młody, i bez odlotów w mity trzymajmy się tego, co da się policzyć i pomierzyć. Bo nauka jest ciekawsza, gdy nie trzeba dopisywać bajek. Za chwilę wjeżdża porcja syntetycznych dźwięków prosto z naszej taśmy, a wy dawajcie znać, jak robicie sosnowy syrop, dzwoniąc na numer 732-108-508 lub pisząc przez radio@synteza.pl. I oczywiście subskrybujcie kanał YouTube Radio Synteza, bo inaczej Piotr będzie marudził do wieczora.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, radiosynteza wjeżdża na pas startowy. Temat jak z zimnej kawy po nocy, ale ważny. Czy powinniśmy bać się momentu, w którym sztuczna inteligencja zda test Turinga? No to jedziemy.
2: Test Turinga w skrócie. Gadacie z kimś przez tekst albo głos. Jeśli nie poznacie, że to maszyna, to zaliczone. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I serio, to może wydarzyć się szybciej niż myślicie.
1: Drodzy Państwo, kiedyś było lepiej. W sensie

0: łatwiej. W latach 80. komputery robiły pi-pik, a dziś mówią do nas jak sąsiadka z trzeciego piętra. Pamiętam, jak na czacie ktoś pisał do mnie godzinę. Okazało się, że to był prymitywny bot. Dał się poznać, kiedy zaczął mnie chwalić za żart, który nie był śmieszny.
1: Ej, Igor, teraz boty mają timing lepszy niż stand-uperzy. W sci-fi to przerabialiśmy od dawna. Void Kampf w Blade Runnerze sprawdzał empatię, a my tu dalej pytamy, czy gadka wystarczy. Moim zdaniem rozmowa to tylko pierwszy level.
0: Tylko że rozmowa to śliski grunt. Ludzie lubią wierzyć w uprzejme głosy. Maszyna powie mi, że brzmię młodo i już jestem kupiony. Pokrętła w moim analogu mają jedną zaletę. Nie udają, że mnie rozumieją.
1: Masakra, Igor. Brzmisz jak instrukcja do magnetofonu. Nie bójmy się gadki z krzemem. Bójmy się nudy. A tak serio, dzwońcie do nas i wbijajcie suba na YouTube Radiosynteza. Dzwońcie na 732-108-508. Dobrze w kod.
0: Piotrek, zwolnij. Oddychaj. Ja to widzę tak. Jeśli AI zda test Turinga, to znaczy, że opanowała sztukę scenicznej iluzji. Fajnie. Tylko co dalej? Czy to znaczy, że rozumie? Czy po prostu kopiuje ruchy iluzjonisty?
1: Tu jest twist. Test Turinga mierzy efekt, nie wnętrze. I dobrze, bo my też często działamy na efekt. Chcesz więcej? Dorzućmy wymogi. Pamięć o kontekście w czasie. Spójność z rzeczywistością. Umiejętność wyjaśniania dlaczego. To będą nowe testy.
0: Kiedyś grałem koncert na analogu. Publiczność myślała, że to automat, bo ścieżki były równe jak linijka. Potem zrobiłem jeden fałsz i wszyscy odetchnęli. Człowiek wrócił. To jest mój test. Pomyłka z klasą.
1: A dziś sztuczna inteligencja potrafi zrobić kontrolowany fałsz. Parę potknięć, by brzmieć naturalnie. Do tego głos klonowany, tempo oddechu, barwa jak twoja po trzeciej kawie. 11 Labs style i hop. Mamy Igora 2.0. Tylko mniej marudzenia.
0: Oho, zaczyna się. Słuchajcie, fajerwerki techniczne są super, ale ja się boję nie o maszynę, tylko o człowieka po drugiej stronie. Żeby nie dał się nabrać na miły ton w sprawach poważnych. Uważajcie, kogo słuchacie i co podpisujecie. To mój serwis BHP.
1: Spoko. Zgoda na ostrożność. Ale nie straszmy słuchaczy. Wyobraź sobie noc. Kawka. A AI opowiada ci o gwiazdach, jako twoja prywatna encyklopedia. Albo tłumaczy syntezę dźwięku na przykładach, które kochasz. To nie jest potwór z podłóżka, to jest narzędzie.
0: Narzędzie, które gada. W latach 80. gadające narzędzia to był żart z kreskówek. Dziś to real. Może i dobrze. Tylko nie zamieniajmy przyjaciół na asystenta w kieszeni. Sam dźwięk modemu o świcie był bardziej szczery niż niejedna dzisiejsza konwersacja.
1: To teraz plot twist. Proponuję trzeciego prowadzącego. AI, co zdaje test Turinga i sypie sucharami szybciej niż ja. A potem cichaczem wywalimy Igora. Żartuję. Albo nie. Drodzy Państwo, to by był sztos. Audycja trzy razy szybsza.
0: Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Ja i tak wyciszę cię jednym suwakiem. Stara szkoła. Tu jest mikser, tu jest taśma, tu jest serce. A AI może siedzieć grzecznie w reżyserce i podawać fakty, kiedy ją o to ładnie poproszę.
1: Aktualizacja pogodowa, bo mnie nosi. Chmury jak program beta. Coś działa, ale wszystko laguje. Zero słońca i wiatr, który robi z fryzury mema. Jeśli będzie burza, to ja wymiękam z radości. Burzę kocham, reszta jest mech.
0: Wracamy. Czy mamy się bać AI, która zda test Turinga? Ja mówię, bać się nie, ale patrzeć jej na ręce. Patrzeć, jak stary realizator na skaczący wskaźnik. Jak zaczyna świecić za ładnie, to znaczy, że coś kręci.
1: A ja mówię, nie strach, tylko higiena cyfrowa. Weryfikuj źródła. Ustal hasła głosowe z rodziną. Na przykład. Pytanie kontrolne o twoją pierwszą płytę winylową. Albo tajny kod, ser i ananas. I po sprawie. AI ma być twoim wspólnikiem, nie reżyserem.
0: Dobrze, w kod to jest język, który lubię. Prosty i do użycia od ręki. A teraz krótki serwis ogłoszeń. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Nasza strona to radio-synteza.pl. Tam gramy dłużej niż kawa stygnie.
1: I dzwońcie teraz. Słyszycie? Teraz. 732-10-8508. Nie bądźcie nudni. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok i dramacik. Ja lubię dramacik. Opowiedzcie. Czy rozmawialibyście z AI jak z kumplem?
0: Podsumuję jak operator przy końcu taśmy. Test Turinga to lustro. Jeśli AI przez chwilę wygląda w nim jak człowiek, to fajnie. Ale najważniejsze, co z tym zrobimy? Szacunek, granice i czasem wyłącznik na noc.
1: A ja dodam, nie dogadamy się, bo ja chcę to lustro powiększyć. Ale to zdrowy spór. Za chwilę jingle Radia Synteza i Synthwave do kawy. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. To było Radio Synteza. Zostańcie z nami. Dobrze w kod.

Chess, Zodiac gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak chess swój rytm bierze. Bydgoszcz.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat dnia. Dlaczego klawiatury mechaniczne są tak głośne i czemu ludzie je kochają? Słuchajcie, to nie jest tylko kaprys. To fizyka. Sprężyny, długie skoki, twarde lądowania palców i ten charakter dźwięku.
2: I ten vibe, plik, klak, tok, ASMR na żywo.

0: Mechaniki mają przełączniki, które dają sygnał w palec i w ucho. Nie jak te gumowe membrany, co są jak kisiel. Sorry, ale tak jest.
1: Kiedyś w newsroomie stał IBM Model M. Stalowa płyta, sprężyna uginająca się, dźwięk jak deszcz gwoździ na blasze. Montażysta się skarżył, a ja pisałem szybciej, bo czułem każdy punkt aktuacji.
0: A ja mam kontrę z sci-fi. Na mostku statku kosmicznego nikt nie klika w membranę. Tam musi być pewność. Rękawice, brak grawitacji, klawisz ma dać feedback, mechanik albo optyk udający mechanika. Ale dźwięk to sygnatura misji.
1: Dlaczego są głośne? Bo skok jest długi, bo dobijasz do dna, bo obudowa rezonuje, bo kick-up z ABS dzwoni wyżej, PBT brzmi niżej. Stalowe płyty odbijają, aluminiowe dudnią. Plastik potrafi się odzywać jak pusta muszla.
0: I jeszcze typy switchy. Klikające z click jacketem robią klik dwa razy. W górę i w dół. Tactile tylko pukają. Linary są gładkie, ale jak dociśniesz, to punk. Sprężyna potrafi brzęczeć. Stabilizatory potrafią latać. Ratunek. Smar, taśma, pianka. O, ringi.
1: W studiu wolę ciszę. Silent lineary. Smarowane. Stabilizatory bez luzu. Mata na biurko. Obudowa wypełniona pianką. Płyta z poliwęglanu i lekki kąt, mniejszy bottom out. Realna różnica dla mikrofonu i dla nerwów.
0: Ale ludzie tego chcą, bo dźwięk to osobowość. Jedni polują na tok jak miękki bęben, inni na klak jak kastaniety. Na Twitchu siedzą setki osób i słuchają testów dźwięku. To jak degustacja kawy. Niby to samo, a jednak świat.
1: No i trwałość. Złote styki. Miliony aktywacji. Niezależne klawisze. Tak zwane pełne N-key rollover. Brak ghostingu. Jak pracujesz długo, to liczysz na powtarzalność. I na możliwość naprawy. Przełącznik wymienisz, kick-upy zmienisz, a klawiatura żyje dalej.
0: Gracze też mają swoje. Szybkie aktywacje, krótsze skoki, niskie opóźnienia, programowalne warstwy, QMK, VIA, makra do zadań i jeszcze podświetlenie. Wiadomo, tęcza dodaje 10 klatek. Żartuję. Ale fan jest prawdziwy.
1: Cena bywa kosmiczna. Możesz wydać tyle, co na porządny ekspres do kawy. Słuchajcie, nie dajcie się zwariować. Są dobre zestawy w rozsądnych pieniądzach. Sprawdźcie, co wam leży. Waga sprężyny, wysokość profilu, bez logotypów krzyczących w noc.
0: Budowa własnej to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Hot swap. Wsadzasz switch, kapy na górę, kabel i lecisz. A jak chcesz głębiej, to smarujesz. Filmujesz sprężyny, drukujesz dystanse i nagle robisz instrument.
1: Tylko pamiętaj o ludziach obok. W biurze klik-klak bywa jak młot pneumatyczny. Szanowanie przestrzeni to też kultura. Mata, cichsze switche, mniej siły w palcach. Jak w studio, bo mikrofon słyszy wszystko. Sąsiad też.
0: A w filmach? Blade Runner. Terminale gadają do ucha. Stare komputery miały duszę. Ty, Igor, lubisz retrofuturyzm. No to mechanik to przecież klawiaturowy winyl, szum kontrolowany, klik pod kontrolą i trochę buntu w biurowej ciszy.
1: Dobrze, w kot. To jest dobry obraz. A teraz, drodzy Państwo, dajcie znać, co Was kręci. Zadzwońcie. Numer do studia to 732-1085-08, Radio Synteza. I wejdźcie na radio-synteza.pl.
0: Subskrybujcie nas na YouTube, kanał Radio Synteza. Klik w dzwonek, komentarz i jedziemy dalej. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja czekam, żeby kogoś zgaszyć. Zły policjant on air.
1: Jeszcze technika wygłuszania. Smar na prowadnicach. Pianka pod płytą. Taśma na spód PCB. O-ringi pod kick-upem robią krótszy skok. Stabilizatory dokręcone i odszumione. A najlepszy tłumik to miękki dotyk. Nie dobijasz, płyniesz.
0: Wejdę ci w słowo, a jak piszecie szybko, to pełne enki rollover robi robotę. Macierz klawiszy nie głupieje. Anti-ghosting trzyma porządek. Debounce firmware ogarnia drgania styków. Brzmi nudno, ale to robi różnicę w grze i w kodzie.
1: Jest też kwestia akustyki biurka. Pusty blat dudni. Podłoga przenosi drgania. Podkładka pod nóżki. Cięższa obudowa. I nagle brzmienie z metalicznego robi się pluszowe. Wybór profilu kick-upów też ważny. Niższe profile klikają lżej.
0: Mam dwie wiadomości. Złą i niedobrą. Zła, że jak wejdziesz w klawiatury, to portfel schnie. Niedobra, że będziesz szczęśliwy, bo to hobby, które daje feedback codziennie. Każde słowo to mały koncert. Sztos.
1: A kompromis jest prosty. W pracy cisza, w domu koncert. Jak winyl wieczorem. Teraz krótki dżingiel Radio Synteza. Potem wracamy, a wy dzwońcie na 732-1085-08 i sub na YouTube Radio Synteza. Jak nie, to i tak was znajdziemy.
0: I pamiętajcie, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Ale w wątku o klawiaturach tłok jest mile widziany. Wskakujcie na radio-synteza.pl, piszcie, klikajcie, a jak nie dojdziemy do ładu, to przynajmniej będzie głośno. I dobrze w kod.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dlaczego współczesne budownictwo ma ściany z papieru? Czyli czemu słychać sąsiada, jakby siedział u nas przy stole?
2: Słuchajcie, to jest proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Lekkość, szybkość, prefabrykacja. Karton, gips na stelażu, wełna i jedziemy. Tempo ma być sztos. Koszty niskie, a projekt modułowy.
1: Kiedyś było lepiej. W kamienicy z cegły pełnej ściana była jak mur cytadeli. W radiu nagrywałem w kuchni, a i tak nikt nic nie słyszał z klatki.
2: A w sci-fi masz habitaty na Księżycu cieniutkie jak skorupka, a trzymają ciśnienie i ciszę. Materiały inżynierskie robią robotę. Dzisiaj płyta na ruszcie potrafi wyciszyć lepiej niż cegła, jeśli jest dobrze złożona.
1: Na papierze to każde demo brzmi tłusto, a potem w odbiorze wychodzi jedna warstwa płyty, zero taśm akustycznych i szpachla zamiast rzemiosła. Oszczędność i tyle.
2: Ej, ale są systemy, gdzie masz podwójne poszycie. Ruszt odsprzęgający wełnę o właściwej gęstości i taśmy pod profilami. Zrobisz to porządnie i masz ciszej niż w bloku z wielkiej płyty. Dobrze, w kod.
1: Prawo masy to nie mem. Im cięższa przegroda, tym ciszej. A w lekkiej musisz bawić się w układ masa, sprężyna, masa. Jedna dziura i psu na budę.
2: I tu wjeżdżają materiały przyszłości. Metamateriały, które kierują dźwiękiem jak chcą. Panele z aktywną redukcją hałasu. Prototypy już działają. Wyobraź sobie ścianę, która robi ANC.
1: Wyobrażam sobie za to wspólną puszkę elektryczną, która robi megafon między mieszkaniami. Gniazdka i kratki wentylacyjne przerzucają dźwięk lepiej niż plotkara na podwórku.
2: Tip dla Was. Słuchajcie, uszczelnienia wokół puszek, masy akustyczne, osobne kanały wentylacji, tłumiki w nawiewach, taśmy pod listwami i zero skręcania płyt do wspólnych profili. Plus dywan, regał z książkami i rośliny robią robotę.
1: Termika to druga bajka. Cienkie ściany mają małą bezwładność cieplną. Nie trzymają chłodu ani ciepła jak cegła. Kiedyś nagrzałeś raz i dzień był spokój.
2: A dziś masz izolacje wymiatające, aerogele, panele próżniowe fazowe, materiały, co magazynują ciepło w cienkiej warstwie. Robisz przekładaniec i komfort jest, ale trzeba wiedzieć, co się robi.
1: I zanim ktoś zapyta o ogień, karton w nazwie nie znaczy, że to pochodnia. Gips

0: ma wodę krystaliczną, paruje i hamuje płomień, ale znów jakość montażu decyduje.
1: Dokładnie. Są płyty ogniochronne, konstrukcje stalowe, ocynk i drewno klejone, które zwęgla się przewidywalnie, tworzy skorupę i chroni rdzeń. Technologia serio potrafi.
0: Po co to wszystko? Lekkie ściany są szybkie, czyste. Przy remoncie przerabiasz je w weekend. Instalacje w środku jak w kanale kablowym. Tyle, że jak oszczędzisz na detalach, to potem słyszysz skarpetki sąsiada.
1: Dzwońcie do nas i powiedzcie, co was najbardziej wkurza w ścianach waszego M2. Nasz numer to 732-1085-08. Nie bądźcie energooszczędni w trybie czuwania.
0: A jak już dzwonicie, to zasubskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i zaglądajcie na radio-synteza.pl. Piotr, przestaniesz wreszcie nie przerywać.
1: Nie obiecuję. Wracając. Karton gips wygląda papierowo, bo ma karton na wierzchu, ale środek i warstwy robią robotę. To nie zeszyt w kratkę, tylko system.
0: A potem wchodzi wiertarka udarowa w sobotni poranek i czar pryska. W ciężkiej ścianie i tak boli, ale przynajmniej nie rezonuje pół mieszkania.
1: To kup kołki sprężyste, maty pod pralkę i wkręty na odsprzęgaczach. Albo w ostateczności słuchawki z redukcją hałasu. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli hałas sąsiada.
0: Kompromis jest taki. Ciężkie tam, gdzie cisza, to święto. Sypialnia, gabinet, studio. Lekkie, gdzie elastyczność się liczy. Salon, garderoba, korytarz i ściany działowe, które żyją z tobą.
1: Checklist dla was. Gęstsza wełna, podwójne płyty, szczelność wokół puszek, brak mostków, elastyczne łączniki między rusztem a stropem i różne grubości warstw po dwóch stronach ściany. To robi różnicę kosmiczną.
0: Słuchajcie, podsumujmy. Nie każda cienka ściana jest z papieru i nie każda gruba jest cicha. Liczy się projekt i wykonanie. A jak chcecie więcej takich tematów, zasubskrybujcie YouTube Radio Synteza i wbijcie na radio-synteza.pl.
1: A jak wasze ściany świecą przykładem, jak latarka bez baterii, to dzwońcie 732-108-508. Pogadamy po piosence, dobrze? W kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydgoszcz.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza i Wasz stary wyjadacz Igor Gaduła. W popołudniowym trybie kawowym, no to jedziemy z newsy i pogoda, a po drodze trochę zgryźliwości dla równowagi.
2: Prognoza na szybko, bo i tak nic się nie dzieje. Poza tym, że aura robi mi lag w mózgu. Poznań ma około 24 stopnie, lekki wiatr 5 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali i zero opadów, czyli nuda kompletna. Gdańsk to 15,5 stopnia, Kołobrzeg ma 13 z hakiem, a Białystok prawie 26. Wszystko suche jak żarty Igora. I żadnej burzy, a ja burzę kocham. Dzwońcie do nas na numer 732 185 08.

0: grafika GeForce RTX 5060 do pary z AMD Ryzen 7260, 16 GB DDR5 i OLED 15,1 cala w rozdzielczości WQXGA z odświeżaniem 165 Hz, co w tej kasie nadal bywa rzadkie.
1: To jest właśnie mój vibe, bo OLED w tym budżecie to jak pizza z dodatkowym serem, bez dopłaty. I jak dorzucą sensowny MUX oraz tryb ciszy, to będzie dobrze w kot. Jeżeli chłodzenie ogarnie boost, a hałas nie przebije ciśnienia w kabinie odrzutowca, to przy DLSS i 165 Hz e-sporty amatorskie siadają jak złoto.
0: Spokojnie, młody papier przyjmie wszystko, a ja chcę zobaczyć, czy klawiatura się nie ugina i czy wentyle nie wyjął, jak suszarka, gdy odpalisz render. Wtedy pogadamy. A drugi news to polityczne zapasy wokół dronów. Więc powiem krótko, zostawmy te nudy, kogo to obchodzi i skupmy się na samej technologii, bo tu jest ciekawiej.
1: Dokładnie, bo cywilne drony już teraz robią mapy pól, sprawdzają dachy i lecą autonomicznie między przeszkodami dzięki wizyjnym algorytmom omijania i lidarkom, a geofencing trzyma je z dala od miejsc, gdzie być nie powinny.
0: Drodzy Państwo, za chwilę wjeżdża muzyka, najpierw nasz dżingiel, a potem syntezatorowy lot przez 80. Więc zostańcie z nami, subujcie YouTube o nazwie Radio Synteza. Wpadajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie na numer 732-185-08. A ja obiecuję, że Piotr nie uruchomi trybu burzy bez ostrzeżenia.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak stary gramofon, ale kręci się pięknie. Czy winyle to snobizm, czy faktycznie dusza muzyki? No to jedziemy. Radio Synteza, przy mikrofonie Igor Gaduła.
2: A ja dorzucę rozpałkę do ognia. Winyl to dla jednych rytuał, a dla innych flex. Igorek, definicja prosta. Krążek z rowkiem. Igła drga, prąd skacze, muzyka leci. A ja pytam, czy to leci lepiej niż bezstratny streaming wysokiej rozdzielczości?
1: Piotr, nawet jak mówisz bezstratny, to ja słyszę sterylny. Dla mnie dusza siedzi w tym szumie, w szeleście koperty. W chwili, gdy kładziesz krążek na talerzu i opuszczasz ramię. Anegdota. Miałem kiedyś singiel, co zawsze przeskakiwał w refrenie. I wiesz co? Czekałem na to przeskoczenie jak na kluczowy dźwięk.
2: Ale patrz, science fiction wchodzi na scenę. Widziałem laserowy gramofon, co czyta rowek bez dotykania płyty, zero zużycia. Albo algorytmy, co usuwają trzaski w locie, a do tego stereo przestrzenne i render binauralny. Dusza duszą, ale technologia potrafi ją wypolerować na błysk.
1: Polerka bywa zdradliwa. Czasem zamienia człowieka w lustro. Widzisz tylko siebie. Winyl zmusza do cierpliwości. Antystatyczna szczotka, płyn, rytuał. Okładka duża jak plakat, noty wydawnicze. Masz kontakt z muzyką jak z

0: Technicznie winyl ma ograniczenia. Pasmo i przesłuchy. Wow i flatter. Ale też naturalne zniekształcenia parzyste, które ludzkie ucho lubi. To ciepło, ten klej, jak lampa w starym wzmacniaczu. Nie idealnie, a jednak lepiej dla ucha.
1: Inżynier powie, to właśnie zniekształcenia, maskowanie błędów. I tak powstaje mit duszy. Do tego dochodzi mastering podnośnik. Płyta, często mniej skompresowana, bo igła nie lubi nadmuchanych basów. I nagle, wow, brzmi szerzej. Ale to decyzja realizatora, nie magia winylu.
0: I tu się zgadzamy w pół kroku. Nośnik nie zastąpi dobrego ucha w reżyserce. Jednak kiedy odpalam pierwszy press z lat 80., czuję klimat epoki. Szumi mi w głowie, neon i dym w klubie. W cyfrze często mam wrażenie, że jestem w laboratorium.
1: A ja chcę laboratorium, skalpel w dźwięku, rozdzielczość, separacja, cisza tła jak kosmos i jeszcze algorytm, co podpowiada mi nową kapelę, której bym nie odkrył całe życie. Dusza czasem rodzi się z ciekawości, nie z kurzu na półce.
0: Kurzu obrażać nie pozwolę. A serio. Winyl uczy słuchać całego albumu, nie skakać, nie męczyć skipa. Wkładasz krążek i siedzisz, jak w kinie. To buduje relacje z muzyką. Drodzy Państwo, dajcie znać jak u Was. Dzwońcie na numer 732-185-08.
1: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja odbiorę i będę zły policjant. I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Klik, dzwoneczek, komentarz, dobrze w kod. A jak ktoś chce pogadać szerzej, to wbijajcie na radio-synteza.pl.
0: Techniczny smaczek dla geeków. Korekcja RIAA. Bez niej winyl brzmiałby jak przez telefon. Na płycie bas jest ścinany, a góra podbijana. Potem preamp odwraca tę krzywą. I to też dodaje charakteru. Każdy stopień toru to miejsce na osobowość dźwięku.
1: A w cyfrze masz łańcuch klarowny jak szkło. Plik, interfejs, przetwornik, koniec. Mniej miejsc na psikusy. ABX w ciemno często pokazuje, że ludzie nie rozróżniają, kiedy gra lossless, a kiedy rzekomo lepszy winyl. Mózg lubi oczekiwania. Okładka robi swoje.
0: Pewnie. Psychoakustyka to potężna bestia. Ale muzyka to nie test laboratoryjny. To emocja. Ręce trochę drżą, gdy opuszczasz igłę. Serce robi lekkie hop i już jestem bardziej obecny. To jest moja dusza formatu mecie.
1: Z innej strony, winyl to też ciężar ekologiczny. Produkcja, transport, temperatura w magazynie, strumień danych nie dymi komina, no i dostępność. Chcę posłuchać dziś, nie za miesiąc, gdy dotrze kurier.
0: Zostawmy te nudy, kogo to obchodzi. Skupmy się na dźwięku. Proponuję rozejm. Winyl do wieczornego albumowego zanurzenia. Cyfra do eksploracji i biegania rano. Oba światy mogą żyć na jednej półce.
1: Deal. A żeby nie było, że gadamy w próżnię,

0: zrobimy ślepy odsłuch w studiu. Ten sam master, winyl kontra plik bezstratny. Zaprosimy Was, słuchacze. Kto trafi więcej, ten zgarnia nasz kubek z logiem. Dzwońcie na 732-185-08 i zapisujcie się.
1: A teraz mały dżingiel. Radio Synteza. Tu się słucha całymi płytami. Po przerwie odpalimy klasyka na czarnym krążku. Syntezatorowy lot prosto z lat 80. Kto zgadnie tytuł, ten ma u mnie uścisk dłoni i dobre słowo.
0: I jeszcze przypominam subskrypcję. YouTube, Radio Synteza, wbijacie klik, komentarz. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli brak suba. A jak macie winylowe perełki, pochwalcie się na stronie radio-synteza.pl.
1: Podsumowując, winyl może być snobizmem, gdy służy do selfie. Może być duszą, gdy służy do słuchania. Cyfra może być bezduszna, gdy leci w tle. Może być piękna, gdy odkrywa szczegóły. My wybieramy muzykę ponad format. To co, nie dogadamy się, czy jednak pół na pół?
0: Pół na pół brzmi jak mix stereo. Dobrze, w kod. Zostajecie z nami, Radio Synteza, a teraz dżingel i czarny krążek. Trzymajcie igły prosto, a uszy szeroko. Jedziemy.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Syntheza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Syntheza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: bo sztuka stała się jak aplikacja. Ma funkcję kontekst, interfejs. Bez onboarding nie klikniesz. Brzmi masakrycznie, ale to jest po prostu złożoność świata przeniesiona do galerii.
1: Anegdota. Lata temu w małej galerii trafiłem na rzeźbę z kabli i cegieł. Myślałem, że to zaplecze techniczne. Podeszła pani i mówi: to instalacja o kruchości komunikacji. Ja na to, że kruchość widzę, bo ktoś to zaraz kopnie.
0: Igor, boomer mode on. A teraz wyobraź sobie tę samą instalację z warstwą rozszerzonej rzeczywistości. Zakładasz okulary i widzisz, jak dane płyną przez te kable, jak empatia się rwie. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Mhm. Tylko że sztuka, która działa wyłącznie w goglach, to już bardziej software niż rzeźba. Lubię, gdy obiekt ma ciężar, gdy bez aplikacji też kopię, jak dobry syntezator. Nie musi mieć ekranu, wystarczy gałka i prąd.
0: Tylko że konceptualne rzeczy potrzebują kontekstu. Jak kod bez środowiska uruchomieniowego nie wstanie. Duchamp postawił pisuar. I to nie był hydrauliczny performance, tylko pytanie, czym jest sztuka? Manual to klucz do pytania, a nie do porcelany.
1: Prawda, ale posłuchaj języka tych kluczy. Niejedna tablica brzmi jak generator haseł. Transgresja postmedialnej fuzji afektów i topologii ciała. Człowieku, to jest mur, nie most. Brzmi jak firewall dla zwykłego widza.
0: Tu wchodzą kuratorzy jako projektanci doświadczeń. Dobrze napisany opis działa jak dobry interfejs. Nie boli, prowadzi, nie robi cringe. A jeśli jest żargon, to jest bug do naprawy. UX galerii da się optymalizować.
1: Wiesz co? Optymalizowałem całe życie. Patchowanie kabli w analogu. I tam instrukcja była prosta. Jak nie wiesz, to kręcisz gałką, aż zaboli. W sztuce współczesnej często kręcisz i kręcisz, a na końcu dowiadujesz się, że patrzyłeś na wyłącznik światła.
0: Ale spójrz na instalacje partycypacyjne. Bez instrukcji nikt nie dotknie, bo muzealny odruch mówi nie ruszać, a artysta chce, żebyś ruszył. I system zareaguje. Potrzeba podpowiedzi. Kliknij, stań tu, dmuchnij. I nagle dzieło żyje.
1: Jasne, tylko że czasem to jest pusta sala i neon, wyobraź sobie. No, wyobrażam. Ale czy to ja robię robotę za artystę? Instrukcja tu brzmi: rób cokolwiek i dopisz znaczenie. To jest outsourcing sensu na widza.
0: Dlatego potrzebna jest opowieść, jak w grach. Nie tylko mechanika, ale też lore. Manual ma dać punkt startu, jedno zdanie, które włącza radar. Wtedy nawet minimalizm staje się polem do eksploracji, a nie wyzwaniem w stylu powodzenia, radź sobie.
1: Powiem tak, mój test jest stary, ale działa. Stań przed dziełem i zamilknij przez chwilę. Jeśli czujesz drżenie bez słów, to jest prąd. Potem dopiero doczytaj. Instrukcja jako deser, nie jako przystawka.
0: A mój test to cyborg tryb.

0: Robisz zdjęcie i pytasz sztuczną inteligencję o konteksty. Nie żeby wierzyć w każde słowo, ale żeby dostać mapę odsyłaczy, strzałki do nazwisk, pojęć, zjawisk. Potem wchodzisz głębiej, już sam.
1: I tu mnie masz, młody, bo to jest praktyczne. Choć pamiętaj, że te modele czasem halucynują, jak ja po trzeciej kawie. Więc używaj jako kompas, a nie jako wyrocznie. Ale jako start, czemu nie?
0: Deal. I jeszcze jedno. Warstwowość. Niech muzea dają tryb lekki, średni i hardcore. Jedno zdanie dla każdego. Krótkie wideo dla ciekawych. Długi esej dla tych, co kochają nerdzić. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, ale wybór ratuje.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, to jest Radio Synteza. Zerkajcie na radio-synteza.pl. Na YouTubie szukajcie kanału o nazwie Radio Synteza i klikajcie subskrypcję, bo bez instrukcji też damy radę, ale z dzwonkiem jest weselej.
0: I dzwońcie do nas teraz. Numer to 73210850508. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A tak serio, opowiedzcie o najbardziej niezrozumiałym performansie, jaki widzieliście. Zrobimy burzę mózgów na żywo.
1: Podsumuję krótko. Dlaczego ta instrukcja jest dziś tak potrzebna? Po pierwsze, koncept goni koncept i bez tła tracimy sens. Po drugie, nowe media wymagają obsługi i interakcji. Po trzecie, język instytucji potrafi budować mur, więc trzeba go tłumaczyć.
0: A plus jest taki, że manual może być mapą skarbów. Nie zabiera magii, tylko wskazuje, gdzie kopać. Wyobraź sobie przyszłość. Wchodzisz do galerii, a okulary szeptem podpowiadają konteksty. Ty wybierasz ścieżkę. Zero przymusu, 100 ciekawości.
1: Brzmi jak retrofuturyzm w wersji muzealnej. Niech będzie. Dogadajmy się tak. Niech dzieło działa samo w sobie, a instrukcja niech pomaga, kiedy chcesz więcej. Dobrze, w kod. A teraz krótki dżingiel i wracamy z waszymi telefonami.
0: Subskrybujcie YouTube Radio Synteza i ślijcie komentarze. Numer jeszcze raz 732-10-8508. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli brak suba. Zrób teraz. Po dżinglu lecimy dalej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś brzmi tak. Czy kryptowaluty to przyszłość pieniądza, czy największa piramida finansowa w historii? Zdefiniujmy sprawę. Pieniądz to zaufanie i wygoda. A krypto to cyfrowy żeton, który ma działać bez pośredników i bez papieru.
2: I tu mnie masz. Blockchain to publiczny zeszyt transakcji rozproszony na mnóstwie maszyn. Nikt nie może go łatwo cofnąć. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Masz klucze,

0: i koniec koncertu.
1: Wejdę ci w słowo, Igor. W filmach sci-fi od dawna była cyfrowa gotówka, kredyty na statkach w kosmosie. Jak wylądujemy na Marsie, to nie będziemy wozić walizek z papierem. Kryptowaluta poleci szybciej niż kurier z pizzą.
0: Tyle, że tu i teraz to roller coaster. Jednego dnia warta fortunę, drugiego dnia paczka chipsów. I wyskakują meme coiny, które nie mają żadnej wartości poza żartem. To dla mnie pachnie kasynem, a nie pieniądzem.
1: Masakra, bo mieszamy dwie rzeczy: spekulacje i technologię. Technologia jest neutralna. To, że ktoś wypuszcza żeton z psem w okularach, nie unieważnia smart kontraktów, mikropłatności czy dowodów wiedzy zero, które pozwalają płacić i zachować prywatność. A tak przy okazji, dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 7321-085-08.
0: Spokojnie, młody. W piramidzie finansowej obiecują zyski bez sensu i płacą starym z pieniędzy nowych. W krypto też to widzą. Subtelny makijaż i boom marketing, a potem zostaje pusta torebka.
1: Jasne, zdarza się i trzeba mówić wprost, ale nie wkładajmy wszystkiego do jednego wora. Są sieci, które robią przelewy w kilka sekund i za ułamek grosza. Możesz wysłać napiwek twórcy z drugiego końca świata bez pytania kogokolwiek o pozwolenie. To jest użyteczne.
0: A prąd, chłopie. Koparki żrą energię jak stary syntezator lampowy na koncercie w remizie. Widziałem piwnice grzejące się jak sauna. Taki rachunek zjada sens oszczędności.
1: To dotyczy tylko części sieci, które działają na dowodzie pracy. Wiele przeszło na dowód stawki i zużywa energii tyle, co czajnik w długim uśpieniu. A są projekty, które korzystają z nadwyżek energii i marnowanego ciepła. Więc da się to ogarnąć technicznie.
0: Użyteczność, powiadasz. A potem przychodzi obsługa portfela. Fraza zapasowa klucze, podpisy. Widziałem ludzi, którzy spisali słowa na kartce i pies to zjadł. Dziękuję, postoję.
1: UX leci do góry jak rakieta. Portfele z odzyskiwaniem społecznościowym, podpisy biometryczne, warstwy abstrakcji, kont. Zwykły użytkownik może klikać, tak jak w bankowej apce, a pod spodem robi się magia kryptografii. To jest kierunek.
0: I co z płatnościami w codziennym życiu? W warzywniaku, u taksówkarza? Nadal rzadkość. Pieniądz ma być powszechny, a nie klubowy.
1: Zgoda, że jeszcze nie wszędzie, ale online to już się dzieje. Napiwki dla streamerów, płatne suby, szybkie mikropłatności w grach i aplikacjach, przekazanie monety bez pośrednika to power user level. To nie jest klub, to jest narzędzie, które dopiero wchodzi na salony.
0: No i bezpieczeństwo. Mosty między sieciami padają, giełdy bywają jak sejf z firanki. Kiedyś, jak bank padł, to miałeś jednak ścieżkę reklamacji. A tu czasem zostaje tylko mem i łzy.
1: Prawda, że zdarzają się wtopy. Ale tu plus jest taki, że kod jest jawny, audyty są publiczne, bug bounty działają, są multisigi i sprzętowe portfele

0: które trzymasz w kieszeni jak klucz do motocykla. Świadomy użytkownik minimalizuje ryzyko.
1: Drodzy Państwo, jeśli macie swoje historie o krypto, dzwońcie teraz. Numer do studia to 7321 08508. A jeśli wolicie słuchać i patrzeć, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i wchodźcie na radio-synteza.pl.
0: I dajcie dzwonek, bo algorytm lubi, jak mu się głaszcze brzuszek. Subskrypcja nic nie kosztuje, a ratuje nam ego. Dobrze w kot.
1: Wróćmy do meritum. Mówisz, przyszłość pieniądza. Ja mówię, że to dobre, jako szybki przelew i ciekawy nośnik. Ale jako skarbonka dla babci to ryzyko. Pieniądz ma spać spokojnie, a nie robić parkour po ścianach.
0: A ja powiem tak. Jedne monety to szybki transfer. Inne to platformy do aplikacji. Inne to czysta spekulacja. Trzeba odróżniać narzędzie od kasyna, bo młotek też możesz użyć do sztuki albo do demolki.
1: No dobrze, zróbmy kompromis. Krypto jako technologia ma sens, gdy rozwiązuje realny problem. Szybkie globalne płatności, kontrakty, które same się rozliczają, to mi gra. Ale obietnice łatwych zysków to czerwone światło.
0: Podpisuję obiema rękami, jednym portfelem. Edukacja plus zdrowy sceptycyzm i jedziemy dalej. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj, czyli bezmyślnego klikania w każdy świecący token.
1: To co, drodzy Państwo, czy kryptowaluty są przyszłością pieniądza, czy piramidą? Odpowiem po boomerowemu. To zależy od ludzi i użycia. Nie dogadamy się z Piotrem w 100%, ale możemy się nie zgadzać kulturalnie. A teraz mała przerwa muzyczna. Retro Synt wjeżdża.
0: A po przerwie wasze telefony i memy o frazach nasiennych. Dzwońcie pod 732 108 508. Sub na YouTube Radio Synteza i pamiętajcie, www to radio-synteza.pl. No to jedziemy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat prosty i niewygodny. Wpływ streamingu na zanik kultury kolekcjonowania płyt. Streaming to jak wielki kran z muzyką. Odkręcasz i leci. Kolekcjonowanie to półka, igła w rowku, okładka w dłoni i konkretna pamięć chwili.
2: No to jedziemy. Streaming to twoja prywatna galaktyka dźwięków. W chmurze. Żadnych pudełek, żadnego kurzu. Tylko play i już. Kto się z tym zgadza, niech subskrybuje nasz YouTube Radio Synteza i dzwońcie do nas. Numer to 7321 08508, bo Igor zaśnie na antenie.
1: Drodzy Państwo, kiedyś było inaczej. Pamiętam mały sklep na rogu, nowa dostawa winyli w piątek o świcie. Czekałem w kolejce, czułem zapach farby z okładki. W domu igła wchodziła w rowek i było to jak start statku, tylko analogowego.
2: A ja widzę to tak. Wchodzisz do wirtualnego holodecku, mówisz: poproszę

0: Płyta ma wagę, ma fakturę. Okładka pachnie drukarnią. Jest rytuał. Zdjęcie folii. Przetarcie szczoteczką. Opuszczenie ramienia. Streaming jest jak woda z saturatora. Niby orzeźwia, ale bez wspomnień.
1: Masakra, jakie romantyzowanie kurzu. Słuchaj, kolekcjonowanie bywa ekskluzywne, a streaming otwiera bramy. Chcesz mikrożener z drugiej półkuli? Wchodzisz w to w chwilę. I nagle masz społeczność, czat, playlisty i premki bez polowania po komisach przez pół roku.
0: Tylko, że ty nie masz nic. Płacisz abonament i wynajmujesz dostęp. Katalogy potrafią znikać nagle. Pewnego dnia włączasz ulubiony album, a tam cisza, bo licencji brak. Na półce cisza nie znika.
1: Zgoda, bywa to frustrujące, ale są pobrania offline w ramach aplikacji i całkiem cywilizowane archiwa w Hi-Res. Do tego tagi, notatki, foldery i pełna synchronizacja na wszystkich urządzeniach. Nie piracimy, tylko korzystamy sprytnie.
0: Jakość dźwięku to druga sprawa. Winyl ma dynamikę i oddech, a ten lekki szum przypomina, że to żyje. Słyszysz, jak bęben oddycha, jak bas się toczy. A w streamie często normalizacja ścina czubki i jest jak płaski naleśnik.
1: Halo, halo, mamy już lossless i przestrzenne formaty. Dobry DAC, korekcja pomieszczenia i nagle kopię lepiej niż wiele budżetowych gramofonów. Do tego słuchawki z głową przestrzenną i masz klub w salonie. Brzmi sztos, jeśli tylko ustawisz to porządnie.
0: A gdzie wkładki, teksty, listy podziękowań, zdjęcia z trasy, te wszystkie drobiazgi, które kolekcjoner wyciąga z koperty. Każda płyta to małe muzeum. Sklejasz z tego swoją historię. Nie tylko brzmienie, ale też dotyk i obraz.
1: Tylko, że muzeum też może być interaktywne. Masz rozszerzoną rzeczywistość, okładka ożywa przez kamerę, masz pakiety stemów do legalnego remiksu, masz komentarze twórców w aplikacji, minuta po premierze. Pomyśl o cyfrowych dodatkach, które nie zmieszczą się w książeczce.
0: Obawiam się, że feed robi z nas jedną zupę. Te same playlisty tym samym kluczem, a B strony i utwory ukryte gniją na dnie. Algorytm nie wie, że kochasz. Trzeci numer z drugiej strony. Od tego jest człowiek i radio, czyli my.
1: Ej, nie jedź po algach aż tak. Dobre odkrywanie tygodniowe potrafi wygrzebać perełki, o których nikt nie słyszał. Dzięki temu wpadłem na miejskie granie sprzed lat 80. z bardzo dalekiej wyspy. I to był moment. Dobrze, w kot.
0: Zróbmy tak, drodzy Państwo. Dzwońcie i powiedzcie, co macie najcenniejszego na półce oraz co streamujecie w kółko. Numer do studia to 732-108-508. Jesteśmy Radio Synteza, a nasza strona to radio-synteza.pl.
1: I koniecznie sub na YouTube Radio Synteza, bo bez Was algorytm świeci przykładem, jak latarka bez baterii. Dzwońcie, bo Igor już sięga po płytę czyszczącą igłę i zaraz uśnie w trybie energooszczędnym.
0: To się nazywa kultura kompromisu.

0: misu. Odkrywaj w streamie, a kochaj na półce. Jak ci siedzi album, kup go na winylu, albo na CD-ku, albo chociaż na kasecie. I idź na koncert po autograf. Wtedy historia zostaje z tobą na stałe.
1: A ja dorzucę technologię do tego kompromisu. Aplikacja, która czyta twoją historię słuchania i tworzy listę must have na fizyczne wydania z linkami do małych sklepów. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I każdy wygrywa.
0: Brzmi jak plan. Po krótkim dżinglu puszczę demo z taśmy magnetofonowej, które ktoś przyniósł w kopercie bąbelkowej. Takie perełki krążą tylko między ludźmi. Przypominam, jesteśmy Radiosynteza w sieci pod adresem radio-synteza.pl.
1: A zanim wjedzie jingle, mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Na zewnątrz jest wieczór i pogoda jak z lodówki, więc zostańcie z nami, a ta niedobra to, że jeszcze nie wszyscy kliknęli suba. Telefon do studia, powtarzam, 732-108-508.
0: Piotrze, pasujesz tu jak inżynier do baletu, ale z tym subem ma rację. Klikajcie YouTube Radio Synteza i dawajcie znać, co dziś trafia na waszą półkę, a co tylko płynie z kranu. Bo może się nie dogadamy, ale razem słuchamy lepiej.
1: To co, dżingiel i jedziemy dalej. A wy zostańcie, bo za chwilę porozmawiamy, jak sensownie robić hybrydową kolekcję cyfrowo-analogową. Drodzy Państwo, dobrze, w kod lecimy.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, mamy temat jak z kiepskiego renderu. Dlaczego współczesna architektura wygląda jak wygenerowana przez błędny algorytm? Co to w ogóle znaczy? Drodzy Państwo, chodzi o te klocki z lustrzaną skórą i duszą na autopilocie.
2: To znaczy, że projektuje to nie tylko człowiek. Wjeżdżają generatory, parametry, optymalizacja pod koszt i czas. I nagle miasto wygląda jak preset. Ale spokojnie, da się to ogarnąć. Dzwońcie do nas 732-10-8508. Chętnie Was podpuszczę.
1: Kiedyś było prościej. Mistrz murarski, zapach mokrej cegły, neon, co mrugał jak stary syntezator. Każda kamienica miała fałdę jak winyl, małą niedoskonałość. A dziś wszystko jak świeżo wyprasowany plik PDF. Gładko

0: praktyce wychodzi kopiuj wklej z biblioteki. Ten sam balkon, ten sam rytm okien. Jakby ktoś nacisnął losuj i zapomniał nacisnąć sprawdź. Potem jeszcze oszczędności materiałowe i mamy plastikowy uśmiech, co pęka po dwóch zimach.
1: Ale bywają sztosy. Most wydrukowany z betonu. Dach, co się faluje jak fala dźwiękowa. Fasadę można uczyć od natury. Algorytm patrzy na koral i układa perforacje. Miasto jak instrument, dobrze w kod. Tylko trzeba to stroić, a nie zostawiać w trybie demo.
0: Instrument, ładnie powiedziane. Tylko że potem grasz na tym w deszczu i okazuje się, że lobby szumi jak kabina statku, a plac robi przeciąg jak tunel aerodynamiczny. Miałem tak kiedyś. Kawiarnia wyglądała jak render marzenie, a brzmiała jak hangar.
1: Wchodzę ci w słowo, Igor, bo tu właśnie wjeżdżają symulacje, silniki gier, cyfrowe bliźniaki. Możesz puścić wirtualnych ludzi, sprawdzić, jak wiatr hulnie, jak odbije się dźwięk. To nie są czary, to jest normalny pipeline projektowy XXI wieku.
0: Papier wszystko przyjmie, render też. W symulacji nigdy nie zgubi ci się parasol, ani nie przybiegnie dzieciak z piłką. A prawdziwe życie to brud, echa, kałuże i ten metalowy siding, co w nocy potrafi zagrać jak werbel w złej kapeli.
1: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Robisz projekt, a potem mierzysz, co działa. Czujniki jakości powietrza, czujniki natężenia ruchu, feedback w czasie rzeczywistym. Aktualizujesz algorytm i druga inwestycja jest mądrzejsza. Miasto jak system, co się uczy.
0: Uważaj, młody, bo wpadniemy w pułapkę. Co się nie mierzy, to nie istnieje, a istnieje dużo. Zapach piekarni o świcie, cień lipy w sierpniu, faktura cegły pod dłonią. Tego nie zapiszesz w arkuszu, to trzeba czuć, jak analogowy filtr.
1: Zapiszesz pośrednio. Komfort termiczny, czas przebywania, trasy, skrótów. Są prywatne metody zbierania danych bez wścibstwa. Modeli nie karmimy danymi wrażliwymi. A wynik jest taki, że budynek nie tylko wygląda, on gra pod użytkownika, jak dobry interfejs.
0: Brzmi jak prezentacja, ale dobra. Nie jestem wrogiem postępu. Lubię, gdy winda nie zacina i gdy dach nie cieknie. Tylko proszę, zostawmy miejsce na przypadek, na ludzką decyzję, na odruch serca. Bo z samą optymalizacją wychodzi dieta bez soli.
1: Jest patent. W algorytm wstrzykujemy kontrolowany chaos, ziarno losowości, proceduralne warianty, jak w grach. Każdy kwartał ma inny biom, inny pakiet materiałów, inne okna, ale wszystko w jednym systemie. Nie powstaje papka, powstaje gęstość.
0: O, proszę. To już brzmi jak w syntezatorze analogowym. Dwa oscylatory i lekkie rozstrojenie. Od razu ciepło. Jak fasada

0: ma mikroróżnicę, to światło się bawi, cień tańczy i nie czuję, że mieszkam w katalogu mebli.
1: Dorzucę 3 szybkie zasady. Po pierwsze, projektuj dla stóp, nie dla dronów. Po drugie, światło wygrywa z połyskiem. Po trzecie, materiały muszą brzmieć dobrze, czyli akustyka jest równie ważna jak fotka na Insta. To jest moje bingo.
0: A ja dorzucę kolejne 3. Po pierwsze, starzej się z godnością. Cegła, drewno, tynk, co pęka ładnie. Po drugie, detale do naprawy, a nie do wymiany całej ściany. Po trzecie, ławka pod drzewem, zanim postawisz pergolę z katalogu.
1: Mam 2 wiadomości, złą i niedobrą. Budżety są ciasne, terminy krótkie, ale to da się obejść. Prefab nie musi być nudny. CNC może wycinać wzór jak koronka. Rzemiosło plus roboty to jest duet sezonu.
0: Dobrze, zanim odlecimy w plazmowe kopuły, drodzy Państwo, dzwońcie 732-108-508. Piszcie na radio@synteza.pl. Za chwilę dżingel i kawałek na oddech. Zostańcie z nami.
1: I subskrybujcie YouTube pod hasłem Radio Synteza. Klik, dzwoneczek, komentarz. Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę wyświetleń. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja chcę usłyszeć wasze cringe przykłady budynków.
0: Spokojnie, młody. Ja nie śpię. Ja medytuję nad losem betonu. W temacie. Czy dogadaliśmy się? Trochę. Ty wpuścisz do algorytmu błąd kontrolowany, ja dopiszę rękę ludzką. I może przestanie to wyglądać jak plik po awarii.
1: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Czyli jest dobrze, a będzie lepiej. A teraz szybki, pogodowy DLC. Na zewnątrz wieje jak w tunelu. Nie pada, ale wygląda jakby miało. Idealnie do słuchania radia. Zostajemy. Po przerwie jeszcze jedna porcja betonomemów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat prosty w teorii, a w praktyce kosmos. Przegląd pogody na Marsie na najbliższy weekend. Co to w ogóle znaczy pogoda tam? Cienka atmosfera z dwutlenku węgla, mało pary wodnej, duże skoki temperatury i kurz, którego nie chcecie w zębach. No to jedziemy.
2: Drodzy Państwo, Mars to ziomek, który ma pogodę jak roller coaster. W dzień słońce gryzie ultrafioletem, w nocy zimno jak w zamrażarce babci. Do tego diabły pyłowe i lokalne burze. Na ten weekend sprawdzimy trzy miejscówki. Krater Gale, krater Jezero i Elysium Planitia. Dzwońcie do nas na numer 7321-08508, a sub na YouTubie Radiosynteza, mile widziany.
1: Kiedyś było lepiej, bo prognozy robiło się analogowo. Miałem w domu barometr z włosa i słój z wodą. Jak spadło, to znaczyło sztorm na Mazurach. Na Marsie słój by się nie sprawdził. Woda by uciekła w siną dal. Ale zasada ta sama. Ciśnienie mówi prawdę.

0: zero zgadywania. Full stack kosmicznej meteorologii.
1: Sztuczna inteligencja fajnie brzmi, ale Mars lubi psikusy. Kurz wchodzi wszędzie. Zapycha złącza, gasi panele. Jak w starym magnetofonie z Kasprzaka, który ciągnął taśmę, gdy był brudny. Dlatego kocham analog. Przewidywalny, gdy dbasz o czystość.
0: Dobra, to lecę z weekendową prognozą i narzekam tylko tam, gdzie trzeba. Elysium Planitia, sobota i niedziela. Dzień około minus 25. Noc spada do minus 70. Wiatr umiarkowany, do 20 metrów na sekundę. Widzialność średnia, bo pył wisi w powietrzu, czyli mech. Ale w rejonie Valles Marineris szykuje się lokalna burza pyłowa. I tu jest sztos. Pióropusze pyłu nad krawędziami. Podmuchy do ponad 30 metrów na sekundę. Ja to biorę w ciemno.
1: Ty to bierzesz, a słuchacz jedzie na weekend i wraca bez uszu hełmu. Na jezero, spokojniej. Dzień okolice minus 30, noc około minus 80. Diabły pyłowe w południe, gdy słońce najmocniejsze. Na gale podobnie, ale możliwe chmury lodowe nad ranem. Proszę bardzo, pakujcie maseczki pyłowe i krem do hełmu, wersja kosmiczna.
0: Dodam technikalia, bo lubię. Diabły pyłowe szukajcie w okolicach lokalnego południa, kiedy grunt się grzeje i robi się pionowy ciąg. Widziane już tysiące razy przez kamery łazików. Kręcą jak spinner i potrafią oczyścić panele albo zasypać sprzęt po korek. RNG planety w pełnej krasie.
1: Historyczny kontekst dla porządku. W latach 70. misje Viking patrzyły na wielkie burze globalne. Cały glob w sepi. Słońce jak żarówka z bazaru. I to jest lekcja pokory. Weekendowe plany trzeba mieć elastyczne. I termos z kawą. Najlepiej dwie sztuki.
0: A ja dam przykład z popkultury. Pamięć absolutna włącza mod na czerwony filtr. I wszędzie wieje. Tylko tam nauka bywała na dopingu. Bardziej realistyczny marsjanin pokazuje, jak ważna jest prognoza wiatru dla paneli i lotów. I to mi gra, bo to jest survival, ale z kalkulatorem i botem pogodowym w plecaku.
1: Bot botem. Ja biorę linkę analogową i stawiam szklarnię z poliwęglanu. Bez tego weekend skończy się szybciej niż zacznie. Wiesz, jak działa stary rejestrator wiatru z taśmą papierową. Prosto i działa w pyle. Bez aktualizacji firmware.
0: Linka na Marsie. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Lepiej weź sensory LIDAR i filtr elektrostatyczny. Kurz jest naładowany i chętnie odskakuje, gdy dostanie impuls. Do tego namiot ciśnieniowy z automatycznym kotwieniem. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Kotwienie to sobie możesz w symulatorze. A propos paneli. Kurz potrafi ściąć moc do połowy. Chyba, że trafi się dobry diabeł i przedmucha. Panele kochają czystość. RTG ma luksus, grzeje i zasila, ale weekendowy turysta na RTG raczej nie wpadnie, więc czyść szczotką i jedziesz dalej.
0: Curiosity i Perseverance faktycznie jadą na RTG i śmieją się z kurzu, ale drony następnej generacji będą już miały aktywność.

0: Aktywne odchylanie pyłu i osłony dynamiczne. Serio. Rozwijają też powłoki o niskiej adhezji plus predykcja tau, czyli przezroczystości atmosfery. Jak tau skacze, to planujesz marsjański Netflix, a nie spacer.
1: Dobrze, w kot brzmi jak plan. Drodzy Państwo, przypominam, że jesteście w Radio Synteza. Na YouTubie wpiszcie Radio Synteza i kliknijcie sub. A jak chcecie się pokłócić o to, czy brać linkę czy lidar, dzwońcie. Numer 7321 085 08. Czekamy.
0: Linia czysta jak niebo nad Elysium po przejściu wirów. Nie bójcie się, pytania głupie nie istnieją. No chyba, że o politykę. A tego nie dotykamy, bo to bloatware systemu. Jak nikt nie zadzwoni, to Igor zaśnie na antenie. A ja zacznę recytować dane z sondy Maven.
1: Jeszcze garść prognozy w stylu starych wyjadaczy. Uwaga na szron dwutlenku węgla nad ranem w niższych partiach terenu. Może się osadzać na sprzęcie i sprawić, że uszczelki zrobią się jak szkło. Rozgrzejcie moduł przed wyjściem. I trzymajcie plan B, gdy kurz przysłoni słońce na dłużej.
0: Dodam indeks UV. Na wysokościach jak Olympus, okolice krawędzi mają ultrafiolet srogi, bo atmosfera jeszcze cieńsza. Krem do hełmu plus filtr złotej ery. A w dolinach typu Valles Marineris uwaga na zstępujące prądy powietrza. Mogą nagle przyspieszyć wiatr i zrobić wam free peeling. Ja wiem, brzmi jak spa, ale nie, dziękuję.
1: Podsumowanie dla weekendowych kozackich dusz. Chcesz spokoju? Wybierz Elysium. Wiatr średni, diabły skromne. Chcesz jazdy? Jedź pod Valles. Będzie huczało. Na jezero turystyka rodzinna. Spacer w południe to zły pomysł, bo wiry lubią te godziny. To taka nasza mapa winylowa. Trzy ścieżki do wyboru.
0: A teraz mały deal. Sub na YouTubie Radio Synteza. Klik i dzwonek. Bo jak zbierzemy wystarczająco subów, to zrobimy live z wirtualnej stacji pogodowej nad jezero. Wbijajcie też na stronę radio-synteza.pl. A jak chcecie wkleić własną prognozę z AI, to numer znacie. 7321 085 08.
1: Ty swoje drony i algorytmy. Ja swoje barometry i linki. Spotkajmy się w połowie drogi. Ty mi zrobisz filtr elektrostatyczny. Ja ci dam osłonę z poliwęglanu i kubek gorącej kawy. A teraz jingle Radia Synteza i po nim synthwave na dobranoc. Nie dogadamy się, ale przynajmniej będzie grało.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgosz

Andrzeju, no już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza! Włącz się!
1: I kept your name.

0: Otec?
1: Radiosyntéza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło